0: Naitwa Wayne Silangu, naitwa Jamaa Fedha Academy, napenda kusikiliza Waimaro FM.
1: Naitwa Dela Mosley, na shule yangu inaitwa Jamaa Fedha na inapenda kusikiliza Waimaro FM.
2: Samaki, nasomea